0: Augusta Bakery is open from 5:30am to 3:30pm every day except Christmas Day. Enjoy your snack or meal with great views of the river and ocean. We now serve a variety of gluten-free cakes and pies, as well as our fresh gourmet rolls and sandwiches, hot pies, sushi, rice paper rolls, and our famous pork rolls. We serve pho, Vietnamese noodle soup, the second Sunday of every month. If you are looking at catering for your important or family event, we are here to help. Contact us. Augusta Bakery are a proud sponsor of Two Oceans FM.
1: Ever wondered what inspires the lyrics of your favourite songs, or what they're really all about? Let's dive into the power of words. Each week I'll pick a word, any word, and we'll uncover songs with that word in the title. Do they share a common bond, or when played together, reveal something deeper? Join me, Rick Locke, every Thursday afternoon from 3:30 to 4:30 on Two Oceans FM as we explore the stories behind the lyrics. Expect a dash of philosophy, a sprinkle of humour, and of course, some incredible music. Tune in and make waves with me, only on Two Oceans FM, Augusta's home for great radio.
2: Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Miałem przecież dużo innych przed tobą. I czasami wydaje mi się, że kocham je więcej niż ciebie. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Ja jeszcze nie znam prawdy. Przecież cię nie znam. Jeszcze cię nie widziałem. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Wszystko, co teraz chciałbym ci powiedzieć, jest to, że najprawdopodobniej przez ciebie jestem samotny.

Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Miałem przecież dużo innych przed tobą. I czasami wydaje mi się, że kocham je więcej niż ciebie. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Ja jeszcze nie znam prawdy. Przecież cię nie znam. Jeszcze cię nie widziałem. Nie jestem pewien, że to tylko ty jesteś moją jedyną. Wszystko, co teraz chciałbym ci powiedzieć, jest to, że najprawdopodobniej przez ciebie jestem samotny.